0: Manji tuka kuwade, manji ugateke de loga nyonyo se. Ubado uliza program tuwa tukenkuke Sports Special. Echitunda chio kubidiwe chitobe chigenza, wanukuredio budu. Musasa ya poki na obudu, mchibuka masaka.
1: Mchibuka masaka.
0: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa di jako.
1: Radio